0: It was almost love. It was almost love.
1: Pa kaj hojiš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
2: Ja, kaj pa telo vidiš, bolfen?
1: Signal f***a, ti materna mila bo.
3: To ti je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.